film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: Mam twarz do nieba, mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

0: zostawiłeś mnie. Chciałem wyschnąć, ale znów zesłałeś deszcz.
1: Drops and bangers.

0: Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.
1: Być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: Radio Kiss FM. To jest banger.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo...

0: Radio Kiss FM.
1: All the hits.
0: To trenduje.
2: Potrzebna mi

mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja. Two ships in the night.

0: To są newsy na siódmą. Ula Myszkinis. Piłkarski superpuchar trafił do Lecha Poznań. Kolejorz wygrał z Górnikiem Zabrze 3-1. Mecz oglądał Marcin Powideł.
1: Zabrzanie objęli prowadzenie po golu Maksyma Chłania, wyrównał Antoni Kozuba, a kolejne bramki zdobyli niezawodny kapitan zespołu Mikel Isak oraz Pablo Rodriguez. Próba generalna mistrza Polski przed obroną tytułu wypadła obiecująco.
0: Mecze pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy w przyszły weekend. Z kolei w tę niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata poprowadzi go Słoweniec Slavko Vincic. To jego pierwszy finał w karierze. Mecz gwiazd Argentyny i Hiszpanii rozpocznie się o 21:00 czasu polskiego. I jeszcze a propos gwiazd, 13 lot próbny statku kosmicznego Starship firmy SpaceX został odwołany na 60 sekund przed startem. Wystąpiły problemy z silnikami rakiety. Żadna z dotychczasowych prób nie zakończyła się pełnym sukcesem.
2: Trzeba zwolnić na S17 na Mazowszu na odcinku Górzno-Gończyce. Osobówka wjechała w bariery energochłonne. Są utrudnienia. Do podobnej sytuacji doszło na Podbeskidziu na S1 między Węgierską Górką a Zwardoniem w pobliżu miejscowości Szare. I tu droga jest zablokowana i wyznaczony został objazd. Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed upałem i burzami. Poza północno-wschodnią Polską, w Warszawie, Poznaniu, Koninie, Łodzi czy Tarnobrzegu termometry mogą dziś pokazać nawet 32 stopnie w cieniu. 31 stopni ma być w Katowicach, Krakowie i Toruniu, 29 w Olsztynie i 28 w Mrągowie. Burze będą po południu przesuwać się od zachodu i na zachodzie właśnie mają być najgroźniejsze.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM. Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Yes.
1: Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na ósmą. Ula Myszkienicy, zapraszam. Hiszpania płonie po ekstremalnych upałach. Służby ewakuowały mieszkańców kilku miejscowości w prowincji Saragossa. Płonie też Kanada. Dym z pożarów dotarł do Stanów Zjednoczonych, a przez warunki pogodowe odwołany został mecz Chicago Fire, w którym miał zadebiutować Lewy. O szczegółach Marcin Powideł.
2: Stężenie pyłów zostało mocno przekroczone i w związku z tym mecz przełożono na 6 października.
1: A debiut Lewego prawdopodobnie 23 lipca w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Wracamy do Polski. Tauron chce wesprzeć przedsiębiorców poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną w okolicach Pilchowic. Właściciele firm nie mogą przyjmować turystów, a tym samym zarabiać. Spółka zapowiada organizację koncertów i bon turystyczny na wzór tego po COVID-zie. Rozważa też umorzenie rachunków za prąd.
3: Na Podbeskidziu dziś jeszcze drogowcy będą urzędować w tunelu na S1 między Żywcem a Zwardoniem. Do późnego wieczora jeszcze dzisiaj trzeba tam spodziewać się utrudnień. Na Mazowszu wciąż możliwe kłopoty na S17 między węzłami Górzno i Gończyce. Osobówka wjechała w bariery energochłonne. Trzeba tam zwolnić. Najpierw upał, potem burze. To pogodowy scenariusz na dzisiaj. Dla większości kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Najwyższe temperatury do 32 stopni w cieniu dzisiaj od ziemi lubuskiej przez Poznań, Konin, po Warszawę, Łódź i Tarnobrzeg. Na Dolnym Śląsku do 30 stopni, a na Mazurach do 28. Pierwsze gwałtowne burze na zachodzie możliwe już około południa. W głębi kraju dopiero wieczorem będzie mocno wiało i możliwy też grad.

może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Ula Myszkinis. Na przejazdach kolejowych na trasach do popularnych miejsc wakacyjnego wypoczynku spotkacie dziś kolejarzy i policjantów. Trwa akcja Bezpieczny Piątek. Ma sprawić, że liczba ofiar wypadków na przejazdach kolejowych spadnie. Teraz o skargach listonoszy. Solidarność Pocztowa alarmuje. Nawet kilkaset złotych miesięcznie mają dokładać do swojej pracy listonosze korzystający z prywatnych samochodów. Co na to Poczta Polska sprawdził Szymon Kastelik.
2: Odpowiada, że wypłacała już dodatek paliwowy w tym roku, ale problem rozumie i chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut. W planach są służbowe samochody oraz rowery elektryczne.
1: Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Gwiazdorska obsada i budżet na poziomie 250 milionów dolarów. Od dziś w kinach Odyseja. Christopher Nolan przyznaje, że to jeden z najtrudniejszych filmów, jakie zrealizował. Czy przebije sukces Oppenheimera? Zobaczymy.
3: Na A2 w Łódzkiem uwaga na utrudnienia między węzłami Emilia i Dąbie. Drogowcy zabrali się za koszenie pasa rozdziału. Ruch odbywa się prawym pasem i tak ma być aż do 17. Spowolnienie także na autostradzie A4, to już województwo opolskie, i ekspresowy remont nawierzchni między Brzegiem i Opolem. Zwężenia spodziewajcie się na obu jezdniach. Dwa rodzaje ostrzeżeń. Przed upałem i przed burzami wydali synoptycy dla większości kraju. W najgorętszych regionach termometry wskażą 32 stopnie w cieniu. Wczesnym popołudniem takich temperatur spodziewajcie się w Warszawie, Poznaniu czy Łodzi. W Toruniu ma być 31, podobnie w Krakowie. We Wrocławiu dzisiaj do 30 stopni, a na Mazurach 28. Groźne burze i nawałnice już około południa mogą pojawiać się na krańcach zachodnich, potem w głębi kraju.

0: promocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis. Będziemy mieć nowy rodzaj polskich sił zbrojnych, Korpus Obrony Pogranicza. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym.
1: Pełną gotowość operacyjną korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Harcerze też szkolą się ze służbami, ale to w związku z upałami i burzami. Nieprzewidywalna pogoda sprawia, że obozy harcerskie muszą być gotowe na najtrudniejsze scenariusze. W ostatnich dniach w kilku miejscach, m.in. na Śląsku, doszło już do ewakuacji. Nie ewakuował się za to pyton, którego pewna Kanadyjka próbowała wnieść na pokład samolotu na lotnisku w Amsterdamie. Pytona królewskiego ukryła w biustonoszu. Zatrzymano ją podczas kontroli bezpieczeństwa.
3: Utrudnienia na dolnośląskim odcinku A4, jeśli zmierzacie od strony Wrocławia w kierunku Zgorzelca. Drogowcy, uwaga, równają skarpę między węzłami Jadwisin i Chojnów. Zablokowany jest jeden pas ruchu. W temacie prac drogowych również, to już warmińsko-mazurskie i droga krajowa nr 57. Ruch wahadłowy w rejonie Biskupca. Temperatura rośnie, gorące godziny przed nami, a upał najbardziej ma się dawać we znaki w Wielkopolsce, na Mazowszu i ziemi łódzkiej. Termometry w cieniu pokażą tu 32 stopnie, poniżej 30 na Przedgórzu Sudeckim i na Mazurach do 28 stopni. I tutaj też bez groźnych burz, no bo właśnie burzowo ma się zrobić w sporej części kraju po południu. Nawałnice będą docierać od zachodu. Deszczu może spaść lokalnie dziś nawet 50 litrów na metr kwadratowy.

studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Są podpisy, jest i weto. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zakazie patostreamingu, a także ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy. Zawetował z kolei ustawę o statusie osoby najbliższej. Nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie, uzasadniał. Argumentacja prezydenta nie ma umocowania w faktach, mówi Maja Heban, z Miłość nie wyklucza.
2: Umowy cywilnoprawne zawierane u notariusza nie są absolutnie jakąś formą quasi-małżeństw. Konstytucja nie zabrania ochrony innych związków niż małżeństwo kobiety i mężczyzny.
1: Przedstawicielka stowarzyszenia dodaje, że zawetowane rozwiązanie jest i tak przestarzałe na gruncie prawa, które już uznaje małżeństwa jednopłciowe zawarte poza granicami kraju. Uważajcie w górach, w Tatrach wczoraj seria wypadków po poprawie pogody. 3 osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitali, a dziś z kolei mamy burzowe ostrzeżenia także dla Tatr.
3: Najgorętsze godziny dnia przed nami, ale również te najbardziej niespokojne w pasie od Poznania i Konina przez Łódź, Warszawę i Tarnobrzeg. Dzisiaj do 32 stopni w cieniu. Najchłodniejszym regionem Mazury z temperaturą do 28 stopni. Mamy alerty związane z upałem, ale także z burzami, które docierają od zachodu. Pory wiatru w czasie burz nawet do 100 km na godzinę. Do tego grad i ulewy. Taka będzie druga połowa dnia. A jutro ma być już chłodniej.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 12. Małgorzata Mura, zapraszam. Coś otwarli, coś zamkną. Duże zmiany dla kierowców w Katowicach. Kolejne związane z przebudową linii kolejowej. Od dziś przejedziecie pod nowymi wiaduktami na Krajowej 79 przy granicy Katowic i Mysłowic. To ważny objazd korków na czwórce, ale od jutra zamknięta będzie dla aut Lwowska, łącząca Szopienice i Nikiszowiec. Tam powstanie nowy wiadukt kolejowy.
2: Pociągi będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy,
1: wyjaśnia Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Planując dziś aktywności poza domem, pilnujcie radarów burzowych. Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed upałami, ale też właśnie przed gwałtownymi burzami. A przed tymi zjawiskami możecie się schować w kinach. Dziś głośna premiera Odyseja Christophera Nolana. Co ciekawe, w filmie zobaczymy replikę statku Wikingów. Na potrzeby zdjęć wynajęto faktyczny, pływający pełnomorski statek, a zdjęcia z nim powstawały w Grecji i we Włoszech.
3: Groźne burze z gradem i silnym wiatrem. Tak może wyglądać dziś popołudnie i wieczór w wielu regionach. Synoptycy wydali ostrzeżenia, a nawałnice przesuwają się i będą przesuwać się z zachodu w kierunku centralnej Polski. No i to zarazem zapowiedź przynajmniej kilkustopniowego ochłodzenia, które już jutro odczujemy. A na razie obowiązują wciąż także ostrzeżenia przed upałem do 32 stopni w Warszawie i Łodzi. W Katowicach dziś 31, a w Olsztynie 28.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Mężczyzna, który w biały dzień w Łodzi zaatakował człowieka, bo wziął go za Ukraińca, usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu i napaści z powodu ksenofobii. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. W całym kraju dzisiaj upalnie. Nowe przepisy ustalające progi temperatury, powyżej których pracę należy przerwać, wejdą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Na razie w gorące dni pracodawcy mają obowiązek zapewnić wodę oraz cień, mówi zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Grzegorz Meller.
1: Napoje chłodzące muszą być od odpowiedniej temperatury, czyli muszą być to napoje chłodne i w zależności od zapotrzebowania pracownika cały czas on ma mieć dostęp do tych napojów chłodzących.
0: U nas upały powyżej 30 stopni, a z falą anomalnych upałów zmagają się kraje Azji Centralnej. W wielu regionach Uzbekistanu zamknięto przedszkola, a na południu Kazachstanu temperatury sięgają 45 stopni.

0: sypie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Kiss. Autopromocja.
3: Hey, it's Paul. Good fucking luck. You're on your own.

0: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Dwie osoby zginęły we Francji podczas gwałtownych burz, do których doszło ostatniej nocy po 12 dniach wyjątkowych upałów. Jedna z ofiar to mężczyzna, który stracił życie w pożarze wywołanym uderzeniem pioruna. U nas dziś też niebezpiecznie. Alerty przed burzami, sulewami, silnym wiatrem oraz gradem obowiązują niemal w całym kraju. Najgwałtowniejsze zjawiska mogą się pojawić w zachodniej połowie Polski, a wcześniej jeszcze upał. A jeśli nie macie planów na weekend, to może Mrągowo. Tam nie byle jakie zawody. Dla każdego. W niedzielę 11 już powiatowe mistrzostwa w rzucie gumiakiem.
1: Rekord to jest w granicach 40 metrów, ale co najważniejsze, są to zawody może nie tyle powiatowe, ale nawet ogólnoświatowe, ponieważ przyjeżdżają zawodnicy ze Szwecji, z Włoch, z Niemiec.
0: Podkreśla organizator wydarzenia Zygmunt Jurek.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Ceny paliw na stacjach cały czas w górę. Za litr benzyny czy diesla trzeba już zapłacić nawet powyżej 7 zł, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
2: Notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze, benzyny 98-oktanowej 27 groszy na litrze, olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Według ekspertów

W przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki. A teraz pogoda i prognozy synoptyków. Cieszmy się piękną aurą, bo jutro możliwe są burze i silny wiatr. Będzie też chłodniej. A na koniec ciąg dalszy afery bukmacherskiej w tureckim futbolu. Zatrzymano kolejnych 17 osób, głównie działaczy piłkarskich. Chodzi o obstawianie wyników meczów.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: DJ, turn up the sound, turn up the mic.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
0: Let's go!
1: Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
2: Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Premier ucina dyskusję o dopłatach do cen paliw. Wytrzymałość budżetu ma swoje granice, mówi Donald Tusk.
2: Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Rządowy program CPN zakończył się 30 czerwca. A teraz dobre newsy płyną do nas z nadmorza. Woda we wszystkich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu sinic. Temperatura wody w Bałtyku wynosi obecnie około 18 stopni. No to jeszcze zostajemy nad morzem. Gdańsk przygotowuje się do jarmarku Świętego Dominika. Swoje produkty zaprezentuje ponad 700 wystawców z Polski i Europy. Jarmark ruszy 25 lipca i potrwa do 16 sierpnia.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: typie, robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radio.

0: Agnieszka Pędzik, zapraszam. Wielkie świętowanie czas zacząć w stolicy. Ruszają urodziny warszawskiej starówki. Na mieszkańców czeka ponad 150 bezpłatnych wydarzeń, w tym spacery, warsztaty i koncerty. Jutro na rynku Nowego Miasta wystąpią m.in. Fisz, Amado Tworzywo oraz Kosma Król. Z kolei dziś wieczorem czas na Silent Disco. O 21.30 zabawa w słuchawkach na uszach ruszy na rynku Starego Miasta, a o 22.00 pod Pałacem Kultury, przed Kinoteką. Ta druga impreza organizowana jest w ramach cyklu Lot Kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Mamy też słodką propozycję na jutro. W parku Kępa Potocka odbędzie się żoliborskie miodobranie. Od 11.00 będzie można podglądać pracę pszczelarzy i spróbować miodu prosto z plastra. O tej samej porze na Jazdowie wystartuje Pchli Targ. To będzie prawdziwe kombo, bo oprócz rzeczy z drugiej ręki znajdziecie tam kiermasz rękodzieła i food market.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Na początek historia ze Szczecina. Jest akt oskarżenia przeciwko lekarzowi i jego asystentowi za wystawienie ponad setki lewych zwolnień. Jeśli zapomnicie o paszporcie przed zagraniczną podróżą, no to jest sposób. Na 7 polskich lotniskach działają punkty wyrabiania tymczasowych paszportów. Właśnie otwarto kolejny w Modlinie.
2: Dobrze, że taki punkt jest, że możemy teraz wyrobić paszporty tymczasowe i możemy lecieć na wakacje. Gdyby nie to, no to niestety, ale po wakacje.
3: Ogarnęliśmy sobie tutaj w niecałe 5 minut podjęcie takich kroków bez żadnych stresów.
1: Paszport tymczasowy jest ważny przez rok i kosztuje 30 zł, a dużo więcej, bo nawet 1 000 000 zł kary może zapłacić właściciel dużego żółwia ozdobnego, którego odłowiono w Poznaniu. A to gatunek, który jest niebezpieczny dla krajowej przyrody.

0: Radio Kiss FM. Come on, nine. Props and bangers. Same hity. Kiss FM.
1: Piszę do ciebie

studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: są newsy na 18. Ula Harciarek, zapraszam. Nie jest dobrze na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport. Zwraca w nim uwagę m.in. na przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
1: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
0: NIK wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o zwiększenie liczby lekarzy medycyny ratunkowej. Z kolei UOKiK wziął pod lupę okulary przeciwsłoneczne. Nieprawidłowości były w 10 na 15 modeli. I jeszcze alert synoptyków. Są ostrzeżenia IMGW przed burzami dla niemal całego kraju. Burzowy i deszczowy może być też weekend. Wtedy też odpoczniemy od upałów.

Twój głos. Nasza antena. Wejdź na casting radiokiss.fm.

może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bass.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Kiss FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Props and bangers. Yes. Autopromocja.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012

0: dość na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.
1: Twój głos, nasza antena. Wejdź na casting radiokiss.fm.

0: Autopromocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers.

Kiss FM.

kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim. Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

0: czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jestem człowiekiem i bardzo kocham żyć. Nawet jak bywają szare, to chcę jak najwięcej dni. W portfelu mam Jezusa, ale chodzę z kartholderem. Niezależnie co się dzieje, moc mam tylko z wiary w siebie. Znów staję w deszczu i wysuwam twarz do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś zostawi.